ngamabili lapha na ke ngamathathu kwamabili mangibona umdlalo lapha na ke wenowe neSenegal ngikhumbula udaba khona insizwe sisebenza nakho nayo la kwezokusakaza uthi hawo kodwa Senegal uthi ubedlalile bandla lamala ukunjani kule